wape pa yo mwana invitation bayeli yo plateau ya biloko yozongisa o malchance oli aya tokomo comprendre yo menga nazwaki na nganda na yo te okabelaki ngai na fobu okaka kombo fobu